spalo pár nosab. Kajsia odojstia je k čororom. Ole romesle a cičave. Hojma ani nadžanla savope sarvičin las. Bári briga sia preleste, te preromni. Kampela zle sako dives teden techan. Čak merete keden sako dives. Važo dále avri ile o gáže pastiri z keko gurubňa. Má to gáďele sa i nenas, sako ráťaha užarlas pri pordin, kana harangozinena pro harango androgau. Avka pe muklas androgau, džalas ker kerestar, uvičinlas prochulaj, vaj pri chulani te našavel, avrile guruvnen vajla guruvňora. Te kedla savore guruvnen, džalas lenca palo gau pro rita, kaj sia čár. Odoj lenca sia calo dives, čak agil kiaraťate, lenca avlas androgau pále androgau. Sako dives le o chulania denas kaj maro, kaj balevas aver le delas jaro uavkale, sakones jek delas valeso protaviben, techan vašo bud čavore. Jekvar ma tradlas le guruvnen kere, o gurumňa kernas barivíka uačnas. Nadžanla sopes kerel, našťa angil ko gurumňa, dikel pro drom pro párno sap. Darangi jamek párne sape nadikia. Gulo deloro sohina kada, párno sap? O gurumňa ačnas užarnas. O sapsia čalado. Sotuhame šaj kerav, darav tute chuden, šajman čipines, so miriromni kerla avrile čavenca. Sar osap šundia so pastiri kerel, kezdinja manuše kere, hango hateva keren. Madara láčo manuš, me tu načipina, madara, tu džane steva keren. Džanav, me nasjom akar savo, sap. Teman avri sa stareha, me tu ke avka šegitina, šoha premande nabistereha. Sar tu ciom telen. Sial čalav kerdo čipine haman Andri Duk. Madara, tovman Andre Varesavi kerpa u tovman Andri Žeba. Madara, nela mange ništ u tutna čipina. Saru sap pendja avke orom kerdja. Cele dromeha orom gondolin kerlas. Kajle sape kere tovla te na iromni teo čavore diken. Masja ráti kanak aja kere. O čavore masovnas, no i romnile užarlas. No so tu dine ogadžia. Mer mata hana džanav so tetáven. Madarasia so tetáven. Dine man te jaro, te krumpi, leadajhin, androba tu hoci. Sar i romnisia visardi, kikafidi, dumoha, oromsik todia le sape teleandro vodro. Si gráťaha orom upre uštia, tenadikeno čavore, i romni so avrike del telo vodro. To ďale sape Andriž Barižeba, u geja purdin te užaren kanak harangozinena proharango. Sar kenale gurumnen palo cevogav, geja lenca palogav prorita. Lija avrile sape Andarižeba, to ďale pričarori. Ake pašiuv, mek taťarel tu do kamoro. Amen o sapa oda kamas, kanak preamende labol o kamoro. Pajkerav tu keromeja, láčo manuš sal. Liniu mas tut techanco no nane man so. Madara hintut kučori, píš andal varesavi gurumni, falato tudoro utov angil mande. Avka ke kerlas o čororom a kadavaj duj kurke. Osapsia proda naláče, kanak leske osable manušeskere hango a pendia. Šunman čororom, láče šunker, a ja rad džak katar tumende kere. Mesiom sasto, bare mange šegitindial. Važo